Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47 hapa.

0: Buono.
1: Radio 47. Mia moja na moja nukta nane. Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo OB 47. Hapa.